Ajako Pimpek. Wapi Risparet Bruki. Wapi George Junior. Eleni Nyagaya. George Padmo Odongo.

ngango wa tukare yo miwero konyigango tigatie yo miwero konyinani talentin godo nyasayo mihindi talentin godo nyasayo mihi moro peramona neni kumoro mano wa matin wa cham koni nikokona mano